0: Le kiet, le ki baka dormi yo kouche.
1: P.I. Kompa. P.I. Kompa. Kompa pou P.I.